sikhule semancubeni ushaka bezawubusa kanti la izobusa khona umuntu umehlele kwamenzi.